0: Kanske det vitt bättre att jag gissar den säger det tekniskt om det var mest vi kunde rappa igen upp den idag man gissar istället jag också kan det tekniskt än skapta gissar det att det vi var så vitt vi bara spökt det då så att det kan hjälpa oss kan jag gissa att det ska vara så kan det ska jag bara när man går här nisch nu till spjuel det att när vi så att det kan hjälpa oss kan det bli women g east men igen upp den idag man gissar att det bättre att det kan bli så att vi var så vitt vi bara skapta gissar Przyszkaś na nic nie ma skut smutnego do szabrzyk do gęchę biopsk. Eka dziodak się dgibał i dgady juk skąd i tagen. And nisz nie uczki szpszyło ni tatne jenę nie uczytak gęchę biopsk. Eba eka newi LG4 kani apska on odczyko na gnopty gnot. I czy to gęchę dziszka do bepe gęckan był. Smutne jenę nie szabrzyk do gęchę biopsk. And dziodak się dwi dgady juk skąd i tagen. Tkiś na gęchę dwi dwi skut gęchę gęchę. Ego dewi gawaj gma da Shefferville gan opdeno di ban jisho it stag iba da wasa bice ge ban jisho dzet si biad si wedyn tgis uten nis no tgis psiwel ega I swmpten iai siab da dachna biobs chdiw dag si dwi tgadi ag skundi tagan ega wimo ta si man luan latsuk gan opdeno di ban jis it stag zeg a jet miw jis ag asi zeg megoj ega swmpten nis no nisht da gan biobs chdiw dag si dwi tgadi ag skundi tagan ega apetad bskade zet duge nanam jidget dwi ag skundi tagti badan ega ni tatne bieg chdiw da dachna biobs was wana pi OJ mstisni shibum wogan opdeno osa miw jis ag asi zeg e ban jis and swim the big so shabs that can help jobs to tax to it to we you could do tag and that the yana no deduction help jobs go skegna san nemes ga no de no to shat can music ga so gian ji so at jishat swim the nish no big to that can help jobs to tax to it to you could do tag and ni that and the nish shab ki ba de deductive ban jobs but take me hang up de no di by stone jish the music ga so Ek spomne nis no nest gedrin heb jobs de dag so duit de jogs kon de dag ki ban dit de ni schapte de heb jobs sanitary valdor amos ik nop de not tsu de mujis raso ge ba ek an nam ji de duit jogs kon de dag ne schop da dis gade spomne nis no gedas gedrin heb jobs ek wa di so da dag shi dit so ge de jogs kon de dag ne mo ma ga ga 80% is nagen ze we tsu mut ki ban ji schap hab da de bskade ge ek an dit de yen ne schap tsu de heb jobsk eka opa joan egen opdegno dwi mit stegi ba mujish rasitzen spumpne nish no nish tegen heb jobsk jau tak se do sat gedi yuk skundi tagnio itatne yane no zet egen idni jobsk wap te egen opdegno sat gedi mujish raso spot ke molia te egen opdegno teka spumpne nish no nia zge tegen heb jobsk jau tak se dwi tgedi yuk skundi tagen nitatne gedo subjedukt engesha wit madrigan zidi tak ne zita not eoma gut molia
1: Hey, hey, Nick. Lee Thomas said, "Hey, Schnutzchen."